0: planu po rozbudowy i rozwój. Termin uroczystości wsparcia i poświęcenia na polskim wojskowym cmentarzu po miejscowościach Kabel i Wielkiej Nekciomy. Sekretarz Rady Ochrony Pamięci oraz Wspólnoty Rzeczywistości Andrzej Sobotu powiadomił, że w
1: mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charkow i tam i gnomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze budynki gotowe i do wyświetlenia swojej czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że rozmowy z Ukrainy, które są na mary, zostały zorganizowane w Radzie i Charkow i pochodzą do dość składne. Charkowskie skrzyńcarie, które zbaczały się, były być prezesem na około czerwnia. 300 dzieci kobiet z Polski za zakordonu widzą uczeć w Międzynarodnym Festiwalu Charkowną i Młodzie w Łuchaniu.
2: T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 4, 3,